kurasa ariko babu zanje zananiwe kwikorera kwikorera kwikorera izi nyama zose fara fara nere nyambwe fara tujyane nagera bwango gera bwango fara tujyende yewe fara tujyende.